nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywienie to